rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać.

0: Zostaj mnie!
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Rację miał ten, kto mówił wczoraj, że dzisiaj będzie ładny dzień, bo rzeczywiście szykuje nam się naprawdę fajny, nawet ciepły jak na jesień dzień. 22 stopnie maksymalnie, tyle pokażą termometry w stolicy. Nad ranem, czyli znaczy nad ranem. Ci, którzy będą wstali w okolicy godziny 8, to dla nich to będzie nad ranem, to będziecie już mieli 10 stopni na plusie. Teraz jest 9. Deszczu dzisiaj nie przewidują, no i będzie trochę więcej słońca w okolicach południa, a później więcej chmur.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promyk organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK2 Sport.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji. No i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minutek się przytulcie tak miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami to się nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulonym tak jakby, na, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać się, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej, milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. Tak, no, widzicie właśnie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego. W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami.
1: I
0: co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcych
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra.
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś. Tak, można nominować siebie. Ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie.
0: Czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa. Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy. SK.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożeno, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucony ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No to z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie
1: niestety.
0: pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak, to,
1: robią... A najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, bo czy... zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I zdarza się.
0: Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak, idziesz spać, wstajesz rano
0: i tego nie ma.
2: A jak jest, to możesz od razu założyć.
0: Jak jest, to
2: no
0: zakładasz.
2: Po co pojedynczo,
0: ale prawda? U mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: Tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: A później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I
2: ładnie
0: czysta,
2: pachnie.
0: Wyprana.
2: Tak.
0: Dziwne rzeczy się dzieją. W ogóle to jest jakiś kraina czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopięce zachowania w naszych mistrzostwach chłopięcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać,
0: tak,
2: na przykład,
0: tak,
2: nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak, tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: porze.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Ja znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma. Nie Facebooka.

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa T-Love, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysyłać głosóweczki jeszcze. Wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki. Jarząbek, lubisz, nie?
1: To jest, są znowu... nierozwiązane, właśnie.
0: Ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jeszcze jest? O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona to
1: ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy. Z gwiazdami tańczy. Znaczy, ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą w Tańcu z Gwiazdami. Czuję rękę Boga. No, no, no zobacz, ona występuje w duecie z
1: tym. Ale zobacz, kto ją
0: Kamilem, da... Kamilem Kuroczką.
1: No i Kamil Kuroczko ją tutaj zaciak ją dotyka.
2: No popatrz na niego!
1: No, jaki no. Baski!
2: No czuję rękę!
1: No czuję rękę!
2: Czuję rękę!
1: No Baska!

0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie,
2: bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin, m.in. kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
11: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
10: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
11: Więcej na jareal.pl.
10: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Nie do końca ta pogoda dzisiaj taka kopiuj w klej, bo tak wspominaliśmy w tym tygodniu, że już cały tydzień powinno być jak poniedziałek, tak cały tydzień, a dzisiaj jednak więcej chmur, ale temperaturowo praktycznie to samo, bo 21-22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, więc ta temperatura się rozkręci. No.
14: No, ja dostałem taką informację, że z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w dniu dzisiejszym również jest odwołanych bardzo dużo pociągów relacji Warszawa-Wileńska, Wołomin, Słoneczna i na odwrót. Sprawdźcie rozkład przed wyjściem z domu.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka, a matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: Od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. Pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej. Szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji. SK2.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka...
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze... Robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień, cześć.
2: Chcę się napisać. Lubię ten zawód.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w toalecie. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Biła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka sztuka świeżynka nieśmigana, co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7, przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Tak, może tak może być. Też tak może
2: stówka
1: być.
2: Jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemą też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie.
3: SK2.

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Dzisiaj pochmurnie, pochmurno w zasadzie, ale na przykład... Będą chmury, innymi słowy, ale ten, ale jak patrzymy przez okno, to nie ma chmur, bo słońce świeci bardzo.
13: I świecić jeszcze będzie, ale chmury są gdzie indziej, na przykład nad Koninem.
12: A, no, widzisz? No właśnie, dobrze, że robimy prognozę na Warszawę.
13: 21 stopni dzisiaj maksymalnie, a nawet 22.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
16: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
15: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
14: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
17: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami pedagogiem specjalnym.
14: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
14: pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
13: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
12: Tak, że o to chodzi?
13: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
12: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
13: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu.

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci na chucha, żeby było cieplej?
0: No jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: I właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak: koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej, prawda? Sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: którzy
1: grzeją do oporu.
0: Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w tym momencie?
0: I z tym tokiem rozumowania pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: klimę. Oczywiście, że tak.
2: SK2

0: No,
1: no to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora o tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć, zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no, a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak. Trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy obydwu.
1: Nie, zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Uh-huh. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
2: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia,
1: czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii, Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: No niestety, ale to nie ryzykuje ten...
1: Nie piję nagród pocieszenia.
4: Nie piję
1: nagród pocieszenia.
4: Tak jest.
3: Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której po siódmej?

0: USK 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
10: Ja w 1.
9: Masz jakiś pomysł na integrację?
10: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
9: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Zaczęło się na toruńskiej trasie od Ostródzkiej. Zaczyna się korkować w kierunku mostu Grota, tam uważajcie. Złomianek dojazd też utrudniony do Młocin. Gdzież tu jeszcze patrzę, czy Modlińska?
13: Na pewno gdzieś na drogach innych.
12: Modlińska też zakorkowana.
13: Ja chciałem powiedzieć, że ten Księżyc ma niezłą fazę.
12: Księżyc ma fazę niezłą.
13: Tak, ubywający Księżyc Garbaty. Nie dość, że Garbaty, to jeszcze ubywający. No,
12: gdzieś był na imprezie, wrócił rozsypany cały.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: wrócił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się pojawiła ta informacja.
2: Pamiętamy ten wiek ubiegły, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym Lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, Lanos ruszał jak potworek.
3: Rura wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda, serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w Lanosie każdy wie, najważniejsze LPG.

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego no. przyjaciela tamtego.
1: A później do lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka, w Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, gdy, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne, dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego.
1: Dorosłego, który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No głupie to jest, no. SK2. To sobie kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK 2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało, może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta, to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta. Tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał.
2: SK2 100%

0: dwa. Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Jak dobrze pójdzie, to będzie tak do poniedziałku, że to słońce zza tych chmurek będzie wychodziło i przynosiło nam około 20 stopni, 21, 22 w najcieplejszym momencie dnia.
14: Rzeczywiście, bo na razie prognozy pokazują, że nawet jutro i pojutrze po 22 stopnie, jutro i pojutrze dużo więcej słońca niż dzisiaj, dlatego że przygotujcie się, niestety to, co jest za oknem, niedługo minie i chmury przykryją nam niebo, a słońce gdzieś tam będzie wysoko.
13: Ale to
14: wysoko.
13: W sensie w tygodniach mówisz, nie w dniach.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
15: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
15: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
15: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
13: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
18: Nie,
13: rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
18: Tak. Widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
13: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
18: Tak jest.
13: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
18: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kapki piwa takiego nie
2: A teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak, no i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eska.

0: Lubię, jak tu Basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: U jakiej
0: pam.
1: Basi?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej Basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć,
0: witamy, przypominamy zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
6: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, dziękuję bardzo.
1: W prawo, bo mam bliżej po prostu.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Zanzibar.
6: Miasto.
5: Znałość.
6: Znana postać.
5: Zorro.
6: Roślina.
5: Zawilec.
6: Kolor.
5: Zielony.
6: Zawód.
5: Złotnik.
6: Samochód.
5: Zefira.
6: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefira dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy,
5: państwo,
0: słuchaj,
5: państwo.
0: Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
6: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
6: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale że
5: ja już wiem.
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu. No to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii. Ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No tak.
0: Coś tym
5: tak.
0: Jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka.
1: Może będzie zwycięski remis.
0: I tak trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba, że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Turcja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. No. Tatar. No tatar. Dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo.
6: A Turcja.
0: A tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
1: Turek. Turek? Mhm. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz zobaczę.
0: Ale tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla. Jest. Jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń, Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak,
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii.
1: Zanzani.
0: Powinno państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko
0: i
1: powiedzieć.
0: Obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję, musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny, tak.
2: SK2. SK2. Wszystko.

0: i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
0: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Zachmurzenie miało być umiarkowane, a bardzo świeci słońce, w sensie przynajmniej przez nasze radiowe okno, że trzeba roletkę zasunąć, żeby nam w oczy za bardzo nie świeciło i życzymy wam takiego słońca na co dzień.
14: Spokojnie, natura, aura, czy jak zwał, tak zwał, za chwilę roletkę zasunie, zasłoni, spuści na nas kurtynę zrobioną z chmur, bo dzisiaj niestety popołudnie chmurzyste, ale na szczęście padać nie będzie, jutro dużo więcej słońca.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii.

0: Pan Rychu, Rychu, Rychu. Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet. Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy takie oczywiście.
0: Chwa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: Devolej.
0: To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devoleja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devoleja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devoleja.
0: Wariacja devoleja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
0: Devolej z ziemniakami, mizerią. My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie,
1: mizeria.
0: Musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. I też lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolejową i że jej filmik z devolejem bije rekordy popularności
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolejem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: 1 600 000
0: ma twój TikTok z devolejem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Devolaje, bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: Ale ja dostaję filmów od znajomych, jak wiesz jedną.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no... Dziewczyno!
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Piękne jedzonko!
3: Super!
1: Dostajesz od nas tak, nocleg w fotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy
3: dobra
1: do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 5 stóp, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy.
3: A jak gwarantujecie tego devolaja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie.
1: No właśnie.
0: No, twój głos też jest ważny. Kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa, tak?
1: Jedno, co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy. Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnio policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę na hulajnodze elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe...
1: Ile by jechała pod prąd? SK2.

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy.
1: Chłopacy.
0: Chłopacy dla chłopaków. No. Tak, to my duże rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować. Będzie SK2 ryczeć.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
16: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
15: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
16: Więcej na jareal.pl.
15: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: No, pogoda za oknem, pogoda za oknem jest jaka, każdy widzi, jest ostatni dzień września, więc świeci słoneczko, do końca tygodnia ma być ładnie, jutro pierwszy dzień października. Ania, może ty jakieś dokładniejsze temperatury podasz, bo ja to patrzę tylko to, co za oknem.
19: Za oknem te chmury nadciągają nad Warszawę, ale dzisiaj będzie dosyć ciepło, bo 22 stopnie w cieniu, więc naprawdę nie zmarzniemy. Teraz mamy około 13, więc całkiem spokojny i miły dzień nam się zapowiada.
17: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
20: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
19: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty. Po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
4: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
19: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
21: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
19: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
22: SK2 News, Warszawa.
19: Są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano 38 pociągów, poinformowały PKP PLK. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace po uszkodzeniu kabla. To unikat na skalę europejską. Naukowcy PAN i SGGW zebrali dobowe pomiary poziomu wody w Wiśle w Warszawie.
23: Największe wyzwanie kryło się w tym, że same metody pomiarów zmieniały się na przestrzeni lat.
19: Mówił dr Łukasz Sobechowicz z PAN. Baza to ponad 82 tysiące odczytów od 1799 roku.
18: Chwilka po dziewiątej, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto, święto wszystkich chłopaków, no i panów, dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku i będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od dziewiątej, no i co, dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity, środa, jedziemy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no, na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku. I to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor. No bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Livka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz. To tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
7: Ja w 1.
6: Masz jakiś pomysł na integrację?
7: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
6: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
7: I po reklamie.
0: Widzę, że troszeczkę niestety się nam korkuje w Warszawie. Wał Międzyszyński na wysokości Saskiej Kępy stoi i okolice Ronda Wiatraczna też stoją, dlatego że tam jest wielki remont, więc polecam Wam omijać tamte okolice. I tutaj niedaleko nas, na Ostrobramskiej, w dwie strony też jakiś mały koreczek. A co w pogodzie?
8: A w pogodzie dzisiaj niestety na słońce raczej nie możemy liczyć. Może czasami tam przez te chmury nam będzie świecić, ale większość dnia pochmurna, za to temperatura całkiem przyjemna, bo na termometrach 22 stopnie maksymalnie. Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Olsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
9: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
8: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 7C w Warmińsko-Mazurskiem. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
10: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
8: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
1: SK2 News, Warszawa.
8: Będą nowe mieszkania społeczne w Warszawie. Miasto przyjęło plan na najbliższe lata i oddanie 17 tysięcy lokali do 2032 roku, mówi Tomasz Kretek z Biura Polityki Lokalowej.
11: Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, ale wykonamy i to zrobimy.
8: Program mieszkaniowy ma kosztować prawie 14 miliardów złotych. Są utrudnienia na Górnośląskiej, to przez zamknięty wjazd na Wisłostradę. Zmiany organizacji ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej, a utrudnienia mają potrwać do 8 października.
0: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
8: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
0: no
8: że
0: no dobrze, czyli Anna Łowacka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki. Jesienno-zimowe herbatki.
8: Pod kocykiem.
0: Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

łzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. Piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 w pięknej czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie. SK2.
1: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
10: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę, godzina 11, to było Zakopower i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne, polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, ich troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc warto być z SK2 w środę cały czas.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
7: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
0: No i co? Złota polska jesień. Na razie tak się zapowiada, więc wszyscy narzekają, że o, już jesień, że październik za chwilę. Ania, nie będzie takiej tragedii?
8: Nie będzie absolutnie. Przynajmniej w najbliższych dniach pogoda naprawdę przepiękna. Bardzo ciepło, jak na właściwie zaraz już początek października. 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Jutro podobna temperatura, ale jutro za to więcej słońca. Dzisiaj mamy pochmurno. Jeszcze dodam krótko, ciśnienie dosyć wysokie, 1030 hektopaskali. Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rąk więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
8: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
11: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
10: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
12: Trudno to zrozumieć.
10: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitu na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
8: TOPR wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śniegu, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
13: temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
8: Wybierając się wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
1: K2 News, Warszawa.
8: Nowe oznakowanie na stacji metra Wilanowska ma ułatwić znalezienie komunikacji zastępczej, mówi Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
14: Chcemy, aby te punkty były odpowiednio oznaczone, tak aby pasażerowie mogli sprawniej do tych przystanków dojść.
8: Jeśli oznakowanie się sprawdzi, to pojawi się na innych stacjach. Za nowy stadion Polonii Warszawa zapłaci miasto. Obiekt ma pomieścić 16 tysięcy widzów. Oprócz tego przy Konwiktorskiej powstanie hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu i parking podziemny. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
15: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak. Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
8: Uwielbiam.
15: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
8: ja
15: też.
8: Ja również, tak, chętnie się wybiorę.
15: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Gramy 10 najlepszych polskich hitów.
15: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego kurier.

Emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No a po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robię takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: Cichosza od Sanach. To jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj dzień chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: YouTube mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę południe w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, jak słyszycie, bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.
9: No i korki niestety. Słuchajcie, S8 stoi, dlatego że był tam jakiś wypadek na wysokości Marymontu i od strony wjazdu do Warszawy, czyli od strony Marek i od strony już tych słynnych szklarni, tak zwanych tuneli, no to tam wszystko zaczyna stać, także uważajcie na siebie tam.
10: W pogodzie natomiast bez przestoju, 20 stopni teraz na termometrach, 21 jeszcze w najbliższych godzinach i sporo słońca i tak do końca dnia. Raczej do niedzieli będzie tak słonecznie i z 21 stopniami. Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
11: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
10: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
12: SK2 News, Warszawa.
10: Prawie 600 minut opóźnień i 23 pociągi odwołane. Tylko dzisiaj poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. W rejonie nastawni w Zielonce uszkodzono kabel urządzenia sterowania ruchem.
13: W związku z tym prowadzimy ruch pociągów na tak zwane telefoniczne zawiadomienia.
10: Tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Nie wiadomo kiedy, aby usterka zostanie usunięta. W piątek na PGE polscy piłkarze zmierzą się z Rumunią, a przez to wjazd na Saską Kępę będzie ograniczone.
9: Chcę Ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
10: Ojejku, dziękuję bardzo.
9: Wiedziałeś, że dzisiaj Wasze święto?
10: Coś się owiło. Mamusia do mnie napisała też z życzeniami pięknie. Z samego rana, także też bardzo
9: to
10: dziękuję.
9: Dla Ciebie, Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest Wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina Van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
14: No to gram.
12: 10 hitów.
14: Najlepszych polskich hitów.
9: Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka? Wilki i urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu w tę niedzielę.
2: Tak.
3: Dietetia kurialna po tej stronie, cześć was też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
2: W sensie, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i dalej chrzestnych, z tego co ja wiem.
3: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
2: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoniła się jedna osoba.
3: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
2: Tak. Jak to byśmy ominęli?
3: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
2: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
3: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
2: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę.
3: Ale proszę pani, no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
2: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
3: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
2: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
3: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
2: No a jeżeli nie, to co?
3: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
2: No to poproszę listę.
3: Dobra.
2: To pan mi wyśle to, czy...
3: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani
2: dobrze,
3: mogła dołączyć...
2: Wysłać to panu mailem, czy...
3: SMS-em, jakby tam pani.
2: SMS-em,
3: tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
2: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
3: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
2: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
3: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
2: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
3: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
4: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
1: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no... Impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak. Bang, bang.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Dostałem wychowawstwo w czwartej klasie.
13: Ja w pierwszej.
12: Masz jakiś pomysł na integrację?
13: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
12: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być błogosławiona.

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Co ja zrobiłam? Tak zrobiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że... moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego... Ja jeszcze ich nie słyszałem.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj... Ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałeś nowe słuchawki?
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem. Więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel. Pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
1: No, to ten ostatni dzień września, powiem ci, że zachowuje się tak jak gość, który siedzi przy stole i powiedział: dobra, będę leciał, ale jednak cały czas siedzi. Tak 20-21 stopni chyba, nie? Na termometrach. Deszczu brak.
12: 20 teraz. W prognozach na całą resztę dnia bardzo małe zachmurzenie, zero deszczu. Tak naprawdę do końca tygodnia tego deszczu nie
1: widać.
12: Czyli
1: można wyjść, tak jak ten gość, ale na spacer, na kawkę gdzieś, o, przejechać się rowerkiem, można wyjść.
12: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
13: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
12: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
14: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
12: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK2 News, Warszawa.
12: Obiekt ma pomieścić 16 tysięcy kibiców. Nowy stadion Polonii Warszawa powstanie z miejskich środków. Oprócz tego przy Konwiktorskiej powstanie hala sportowa, centrum wsparcia sportu i parking podziemny.
10: Planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na początku 2027 roku.
12: Mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta. Projekt zrealizować ma Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Koleje Mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą na trasie Warszawa-Wileńska-Wołomin. To przez utrudnienia na tym odcinku trwa naprawa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
1: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak: pani papajo, pani papajo, pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
12: Papaj marynarz.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
2: Jeden po drugim.
1: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
12: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
1: Tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co wy na to, na dzień dobry, Golec, orkiestra BDO z Gromi...

0: No, miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.

0: Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w ST2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: No, dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel. A wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
15: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
14: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
15: Więcej na jareal.pl.
14: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
21: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
20: I w ekstra cenie, to rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
22: Regulamin na circlek.pl.
23: I po reklamie.

Dziękuję.

0: Fajnie, gdyby było mniej niż zero obowiązków, a tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, do tego jeszcze dom, od tego wszystkiego przecież niezłej zadyszki można dostać. A propos, za chwilę sprawdzimy w newsach Eski 2 kondycję naszych płuc, również w Warszawie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Ładnie się tutaj opalamy na Towarowej od Ronda Daszyńskiego do Zawiszy. Przytkana też Wawelska przed pomnikiem lotnika. No i zderzak w zderzak tak na Modlińskiej na wysokości kanału Żerańskiego. I chłodniutko od kanału Żerańskiego również jest. A Warszawa dzisiaj no chyba prawą nogą od samego rana wstała, bo nie płacze, nie marudzi, nie rzuca deszczem.
17: To się zgadza. Przyda się to chłodzenie, o którym wspominałeś. 21 stopni teraz i tak będzie praktycznie do niedzieli, dopiero w przyszłym tygodniu chłodzenie i deszcz.
16: Idź się przewietrz, człowiek myśli.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
18: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
17: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
7: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
17: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
14: Zapraszam pierwszego pacjenta.
19: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami też w rzęzi, sprawdzić, co się dzieje.
20: Chrypka?
19: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
14: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
17: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
2: SK2 News, Warszawa.
17: Kierowcy, uwaga na utrudnienia na Górnośląskiej. Zamknięto wjazd na Wisłostradę. Zmiany organizacji ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej.
21: Są związane z budową drugiej nitki kolektora Mokotowskiego BIS. To jest drugi etap tej inwestycji.
17: Mówi Jolanta Maliszewska z Wodociągów Warszawskich. Utrudnienia na tym odcinku mają potrwać do 8 października. Akademiki na osiedlu Przyjaźnie wyremontowane jeszcze przed rokiem akademickim. Na studentów stołecznych uczelni czeka 279 w pełni przygotowanych pokoi, gotowych na 542 studentów.
16: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
22: No to gramy.
2: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
16: Cały czas 2-4 na H dla Was gramy, tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w SC2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle. W Pakistanie hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie, szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. A to już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: Adrenalina. SK2.
1: W SK2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa w SK2.

0: Kiss i piersi. Całuśniki jedne w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2, a 2 miliony dolarów, czytam. Wygrała kobieta z Virginii.
1: Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy, jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: I po reklamie.

0: To może do takiej jednej z warszawskich kafejek teraz zapraszam serdecznie na kawkę z Dawidem Kwiatkowskim, a za chwilę newsy o 15.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest cieplej nie tylko dlatego, że słoneczko grzeje, ale również dlatego, że jest nas coraz więcej na warszawskich uliczkach, na przykład na Moście Grota, Jezusemce do Kaskadowej, Jerozolimskie też przytkano do Łopuszańskiej w stronę centrum i ciasno na Wybrzeżu Gdyńskim.
18: A ciepło faktycznie, nawet tak na 21 stopni Celsjusza. Jutro będzie podobnie, sporo słońca i 20 stopni maksymalnie. Takie warunki tak naprawdę do niedzieli, dopiero poniedziałek przyniesie nieco więcej jesieni.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 15. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
19: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy, europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
18: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
2: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
18: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
16: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy.
18: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
3: SK2 News, Warszawa.
18: Legia Warszawa zamknęła sektor gości na swoim stadionie do końca tego roku. Klub tłumaczy, że powodem jest m.in. konieczność wykonania prac poprawiających bezpieczeństwo.
20: M.in. wymiany siatki zabezpieczającej, montaż dodatkowej siatki ochronnej oraz modernizację monitoringu stadionowego.
18: Mówi Bartosz Zasławski, rzecznik Legii Warszawa. Trybuna dla gości pozostanie zamknięta do końca tego roku. Będzie 190 filmów z całego świata, łącznie 330 seansów. 9 października ruszy 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Potrwa 10 dni.
21: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Aquarius Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem w ST2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace w ST2.

0: panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love.
1: SK2.
0: Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15.30.
2: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
3: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
13: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
12: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
13: Więcej na jareal.pl.
12: Mokopolis. Twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po trzydziestce, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze newsy o 16 w SK2.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
9: Ja w 1.
8: Masz jakiś pomysł na integrację?
9: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
8: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: S2 od krakowskiej do Palucha. Tutaj samochody zbiły się w taką jedną wielką paczkę. Prymasa Tysiąclecia przy Zachodnim też jest sporo aut. Przydałaby się druga asfaltowa nawierzchnia, żeby to wszystko utrzymać, jak również na Dźwigowej przed Połczyńską. O!
11: Dziś pogodowo do końca dnia bez przeszkód, jutro również bez przeszkód, tak naprawdę do końca tygodnia 20 stopni i sporo słońca, dopiero przyszły tydzień ma nam przynieść 14 stopni i jesień.
0: A że jesień już jest kaszelek.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
12: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatelom miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
11: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
13: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
11: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
14: Powinien być zabawny bardzo
15: i lojalny.
16: Szczery, taki troskliwy i kochany.
17: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
18: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
11: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
1: SK2 News, Warszawa.
11: Na trasie Warszawa-Wileńska-Wołomin koleje mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą. To przez uszkodzenia urządzeń sterowania ruchem trwa naprawa. Nie wiadomo jednak, kiedy awaria zostanie usunięta. Podróże z flagą Mazowsza. Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Wśród zwycięskich prac znajdziemy zdjęcia z Polski, ale też m.in. Norwegii, Francji czy Peru.
15: To są pasjonaci, którzy promują województwo mazowieckie, region mazowiecki.
11: Mówi Artur Andrysiak z Agencji Rozwoju Mazowsza. Nagrodzone fotografie znajdą się m.in. na wystawie plenerowej.
0: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
1: 100% polskich hitów.
0: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna-Kowalski, witajcie.
19: Możesz

0: jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?

0: Kłębona Fidezolia i Faust. Nie ucieknę, nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16:30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Szomarkowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dywolaj, grochówa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyślę, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. Jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: SK2.
0: Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och, jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm-hmm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: Niech rączka was teraz w ogóle niech tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jakby ktoś chciał sobie posiedzieć na przykład w samochodzie, bo ma taki kaprys dzisiaj, to zapraszamy serdecznie na S8. Od Powstańców Śląskich do węzła Marymącka teraz stoicie. Przez roboty drogowe Wisłostrada strasznie jest teraz zapchana. Od mostu Śląsko-Dąbrowskiego aż praktycznie do mostu Północnego teraz stoicie. Ale pogoda dobra przynajmniej.
21: Pogoda dobra i będzie taka praktycznie do końca weekendu. Dopiero w niedzielę pojawi się nieco więcej chmur. Niestety już kolejny tydzień ma przynieść jesień, 14 stopni i możliwe przelotne opady.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
21: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
19: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
21: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
22: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
21: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
23: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
21: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
24: SK2 News, Warszawa.
21: Legia zamyka sektor dla gości przed meczem z Wisłą Kraków. Klub poinformował o konieczności przeprowadzenia prac związanych z poprawą bezpieczeństwa. Wymagają tego stołeczny zarząd zieleni oraz policja.
25: Te wszystkie działania są niezbędne, żebyśmy otrzymali pozwolenie na organizację imprez masowych od początku roku 2027.
21: Mówi Bartosz Zasławski, rzecznik Legii Warszawa. Sektor dla gości pozostanie zamknięty do końca roku. W sobotę kolejne sportowe wydarzenia w stolicy. Pobiegnie kilka tysięcy osób, a ulice na trasach biegów będą zamknięte. Autobusy pojadą zmienionymi trasami.
26: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
24: 100% polskich hitów. Polskich hitów.
26: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło, teoria, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst... Czy to znak, że masz... Niejku, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: Gibbs i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Aha, myślałem, że to
1: ustawiono. Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie
0: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze, po prostu to zrobić.
0: Jakby nie
1: tutaj
0: czekać,
1: nie ma,
0: tu
1: nie,
0: i teraz.
1: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna i
0: trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski, już za chwilę najnowszy utwór, a jak specjalnie dla was w SK2. Let's go.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Live Camp w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Live Camp wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: I po reklamie.

0: To już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem. Za chwilę Oskar Cyms w SK2.
1: Reklama.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Dostałem wychowawstwo w czwartej klasie.
5: Ja w pierwszej.
4: Masz jakiś pomysł na integrację?
5: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
4: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
6: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
7: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
6: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
7: Więcej na jareal.pl.
6: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
12: Jeśli środa dała Wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Sims ze swoimi trąbami i na pewno postawi Was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie m.in. Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy Nita, To zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek, no chyba że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
10: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycje do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
8: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Chluściak, witajcie. Jeszcze do 22 warto wpaść na błonia PGE Narodowego. Tam trwa kolejny zlot Yankee Oldtimerów. Wstęp jest bezpłatny. A za godzinę darmowa zumba na Bielanach. Wpadajcie na gwiaździstą 35, obowiązkowy strój sportowy i woda. A również za godzinę jam session Scena Młodych, to w Fabryce Norblina. Warto stworzyć ten muzyczny wieczór albo przyjść i posłuchać. Wstęp jest bezpłatny.
0: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni, po prostu 30 metrów kwadratowych, już teraz w Radiu SK2.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I co ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
8: Ja w 1.
7: Masz jakiś pomysł na integrację?
8: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
7: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
8: I po reklamie.

0: Wyszedł Jose Łączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem. Od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, zapraszam. Najpiękniejsze stroje na wyciągnięcie ręki. W Łazienkach Królewskich trwa wystawa Szyk i Konwenanse. Do zobaczenia ponad 30 kostiumów z najnowszej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Za darmo zobaczycie je w piątki. A jutro coś dla singli, czyli speedfriending po angielsku. Można poznać ciekawych ludzi, przełamać bariery i podszlifować język. Początek o 20 przy Fredry 6.
7: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe, można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Eski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę Wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprzysól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej 20, a tam świeży numer od Kaści Sochackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała. A teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie. A teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my, w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnęli za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki, ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie.
3: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chruściak, witajcie. 11 października, Torwar. Możecie tam zobaczyć najnowszy program kabaretu Neonówka, czyli Pokolenie DNA. Jeżeli chcecie się wybrać, piszcie do nas na 2@sk.pl. Mamy piękną, złotą polską jesień. Warto więc korzystać z pogody. Jutro w południe Nordic Walking w Powsinie. Bezpłatne zajęcia potrwają do listopada, a to w Parku Kultury. A kto woli Ultimate Frisbee, może nauczyć się podstaw jutro od 17.30 do przy Podskarbińskiej.

0: ktoś, my się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, to Mama Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną, aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Bo... Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym
0: funky,
1: powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm.
1: A od strony taty to była nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z Big Bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzne, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Ziewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024 roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że twoje... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: dobrze. Powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię. Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
1: Muzyka jest twoja?
0: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju. Później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
1: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
0: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków. I
1: grasz na gitarze?
0: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
1: Dobrze.
0: To jest to moje podejście.
1: Dajcie mu basową.
0: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
1: Ale gram na gitarze.
0: Ale gram na gitarze i działa to. I te
1: na pianinie także. Ręce sobie klaszczę.
0: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
1: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
0: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce, że są taką dokładką, która robi to takie re-re. Nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę. To jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem. To, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
1: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
0: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
1: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
0: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swojemu. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie. Dobra, to tak. Butelka powinie słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak. Już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej. Że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć trzy utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to. To jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię. Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem... No. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że waltz angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może niewybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się, ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś projektem czasu
0: bardzo
1: jestem...
0: bardzo ciekawym,
1: tak,
0: ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzućmy do tego zielonego. Tam, gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie, tak, żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki żeby wlać miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie? No zgadza
1: się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem, no niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewatorstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co
1: wydane.
0: Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie. Bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy. Tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą. Ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe. I to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Boazeria, tapety na ścianach, doniczki z paprotkami i meblościanka, na której stoi czarno-biały telewizor marki Rubin. Obok kaseciak Kasprzak, z którego leciały takie przeboje. Chciałbym być

0: jeszcze.
1: Poznajmy historię Perfektu, jednego z największych zespołów w historii polskiej muzyki i rocka. Wszystko zaczęło się w Warszawie na przełomie 1977 i 78 roku. Życie nie było wtedy takie perfekcyjne. Historycy nazywają ten czas straconą dekadą. Na dworze wiało komuną, w sklepach tylko ocet, a za 3 lata, w 1981, zostanie wprowadzony stan wojenny. Mimo to powstawały kapele, które wnosiły trochę wolności w czerwonych czasach, między innymi Perfekt. Pierwsza nazwa zespołu była o wiele dłuższa – Perfect Super Show and Disco Band. Skąd taki pomysł? Nazwa zespołu była zaczerpnięta od nazwiska brytyjsko-amerykańskiej wokalistki Christine Perfect McPhee. Ona śpiewała w zespole Fleetwood Mac między innymi ten hit – Everywhere.

Takie były pierwsze inspiracje Perfect Super Show and Disco Band. Kto założył kapelę? Byli członkowie zespołu Breakout. Prawie 30-letni wówczas perkusista Wojciech Morawski oraz młodszy o 3 lata basista Zdzisław Zawadzki. Wtedy nie było jeszcze wokalisty Grzegorza Markowskiego czy Zbigniewa Hołdysa. Rola śpiewania do mikrofonu należała do dwóch kobiet z formacji Alibabki, Ewy Konarzewskiej i Basi Trzetrzelewskiej. Na początku kapela grała przeważnie w warszawskich lokalach rozrywkowych. Były to covery utworów popowych, ale i własne piosenki.

0: Perfect Super Show and Disco Band. Grał muzykę, przy której no, nie chciało się schodzić z parkietu. Występowali też ze znanymi gwiazdami, jak Anna Janter czy Halina Frąckowiak. Tak się kręciło to perfekcyjne muzyczne życie, do którego nagle zawitał Zbigniew Hołdys. Było lato 1978 roku. Zbyszek miał wtedy 27 lat. Od razu wziął się do roboty i napisał kilka utworów. Między innymi Co się stało z Magdą K. To utwór o znieczu ulicy Społecznej. Opowiada historię młodej dziewczyny, która padła ofiarą gwałtu zbiorowego.
1: Co

zimą 1978 do młodego zespołu dołączył klawiszowiec Paweł Tabaka. Wychodziło wtedy pismo zatytułowane Non Stop. Perfect Super Show and Disco Band został uznany w tym piśmie za debiut 78 roku. Halina Żytkowiak, ówczesna żona Krzysztofa Krawczyka, poprosiła nawet chłopaków z Super Perfectu, aby pomogli jej nagrać pierwszą płytę. I tak się stało. Powstał long play Jestem tylko dziewczyną. W nagrodę panowie rockmeni dostali kontrakt na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dawali koncerty dla Polonii w Chicago i występowali w klubach nocnych.

Po powrocie zza oceanu w zespole zaczęły pojawiać się zgrzyty. Zbigniew Hołdys rozwiązał współpracę z Ewą Konarzewską i Basią Trzeciolewską. Na zespół machnęli też ręką Paweł Tabaka i Wojciech Morawski, którzy opuścili Perfect Super Show and Disco Band. Hołdys jednak się nie poddał, postanowił skompletować swój zespół. Skrócił nazwę do jednego słowa – Perfect. W 1980 namówił genialnego gitarzystę Ryszarda Sygitowicza, aby do niego dołączył. Udało się też zwerbować perkusistę Piotrka Szkudelskiego oraz niespełna 30-letniego Grzegorza Markowskiego, który występował wówczas w warszawskim teatrze na Targówku. Markowski miał też zaliczony debiut na 14. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego głos też można było usłyszeć w telewizorze, bo był znany z czołówki 07 Zgłoś się, serialu o znanym poruczniku Borewiczu. Ta wokaliza to właśnie Grzegorz Markowski, a pierwszy koncert w nowym składzie Perfect zagrał przed studentami z Poznania. Przed sceną pojawiło się podobno 12 osób, a za pieniądze z biletów zespół kupił 10 butelek soku z winogron, które wypił z publicznością i tak uczczono narodziny nowego Perfektu. Czasem grono fanów zaczęło się powiększać, tak samo jak lista utworów, które znalazły się na pierwszym albumie z 1981 roku. Krążek nazywa się Perfect i znajdują się na nim same hity. Lokomotywa z ogłoszenia, Obracam w palcach złoty pieniądz, Nie płacz Ewka, ale w koło jest wesoło, czy Tenka w

0: mi. Albumów sprzedano za to bardzo wiele. Prawie milion. Jak na debiutancki album, to ogromny sukces, który oznaczał, że ludzie pokochali Perfect. W grudniu 1981 roku zespół zawiesił jednak działalność. Powód? Wprowadzenie stanu wojennego.
1: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
0: Rok po tym wydarzeniu doszło do kolejnego przemeblowania składu Perfektu. Miejsce Ryszarda Sygitowicza zajął nowy gitarzysta Andrzej Urny. Z kolei gitarę basową po Zdzisławie Zawadzkim przejął Andrzej Nowicki i w tym składzie nagrano drugą płytę Uno. Tytuł płyty nawiązuje do tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych, które jeździły po ulicach podczas stanu wojennego. I na tym krążku znalazły się takie hity jak Idź Precz, Wyspa Drzewozamek, Objazdowe Niebe, Kino oraz ten numer.

0: Kiedy ta piosenka podbijała radiowe listy przebojów, Perfect był już jedną z najpopularniejszych kapel muzycznych w Polsce. Nagle, w marcu 1983 roku, Zbigniew Hołdys podczas konferencji prasowej ogłosił, że rozwiązuje zespół. Powód? Według Grzegorza Markowskiego Zbyszkowi się odechciało. Życie w rockowym zespole, któremu przyświecało hasło Sex, Drugs and Rock and Roll, no nie należało do najłatwiejszych. Każdy miał swoje ciemne strony związane z nałogami, a głównie alkoholem. A w Perfekcie nigdy nie wylewano za kołnierz. To wkurzało Hołdysa, który zaczął obrażać kolegów od alkoholików.
1: Powiedz, że piję, że z tobą nie żyję, że taplam się wędzy, bo nie mam pieniędzy.
0: Po ogłoszeniu decyzji Hołdysa, ostatni występ Perfektu miał miejsce w 1983 roku, podczas 20. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przez następne 4 lata Zbigniew Hołdys współtworzył inne projekty muzyczne, takie jak Aiching, Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys i plugawy Anonim. Markowski natomiast postawił na solową karierę i nagrywał utwory z grupami Samolot oraz Hazard. Z Hazardem nagrał m.in. ten numer, Ciągły ból głowy.

0: ja.
1: Perfekt reaktywował się na krótko w 1987 roku. Był to pomysł Hołdysa, do którego musiał jeszcze przekonać Markowskiego. I zrobił to. Odwiedził go w jego domu. Grzegorz był wtedy przybity po śmierci swojego dziadka. Brał kąpiel w wannie, gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Był to dziennikarz muzyczny, Janusz Kosiński, który przyszedł z Hołdysem. Ten w ubraniu i grubym kożuchu. Wszedł do wanny, w której był Grzesiek. Panowie nic nie mówili, niczego sobie nie wyrzucali. Po prostu przytulili się do siebie i pogodzili na kilka miesięcy. Tak reaktywował się Perfekt, który zagrał koncerty w hali Oliwia w Gdańsku, katowickim Spodku oraz na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Tutaj na razie postawimy kropkę przy historii zespołu Perfekt. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Nic nie wiadomo, pociągi nie przyjeżdżają, skarżą się pasażerowie warszawskiej kolei. Wszystko przez awarię w rejonie Nastawni w Zielonce. Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z awarią na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka w środę do godziny 9 odwołano 23 pociągi, a łączne opóźnienie wyniosło 586 minut. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
2: Pociągnie 60 stacji Wołomin Słoneczna, Bronowowie, pociąg, godzina 10.05.
3: Dzisiaj duże utrudnienia na kolei. Jak się jeździ?
4: Opóźniony był, ale tak wszystko w porządku, no.
5: Rzeczywiście rano były i znaczące. Rozkłady niekoniecznie sprawdza, nie to cokolwiek daje, bo jak wychodziłam z domu i sprawdzałam na stronie PKP, nie było żadnych opóźnień, nie było, że są pociągi odwoływane, jakby kompletnie wszystko jeździło zgodnie z planem. No i zdziwienie było dopiero na stacji, że o tej awarii słyszałam, że była wczoraj tam w godzinach popołudniowych. Byłam przekonana, że została naprawiona. Jeszcze przezornie sobie sprawdziłam przed na stronie PKP. Tam nic nie było, no a rzeczywistość okazała się troszkę inna. Szłam na późniejszy pociąg, a okazało się, że jeszcze nie było tam dwóch poprzednich, więc jakby ja trochę skorzystałam z okazji, że te poprzednie pociągi nie przyjechały. No tak ogólnie pewnie podróż zajęła mi 40 minut dłużej niż zazwyczaj.
3: Ciężko się jeździ?
6: No ciężko, ale mnie to nie przeszkadza, bo jestem wolnym strzelcem na emeryturze.
3: Trzeba sprawdzać rozkłady po prostu.
6: Tak, no trafiłem, że weszłem, prosto pociąg przyjechał. A opóźniony z 5 minut, to nie szkodzi mi.
7: No dzisiaj w ogóle jest całkowity, że tak powiem, galimatias tymi pociągami. Po pół godziny się spóźniają pociągi, stoją na stacji, nie wiadomo co się w ogóle dzieje. Informacji nie ta bardzo, że tak powiem, jest jakiejś takiej konkretnej. Ciężka sprawa dzisiaj jest z komunikacją kolejową. No to się człowiek spóźnia do pracy wtedy, to właściwie to. I teraz też przyszedłem na przykład, że pojadę 10.05 pociągiem, a się okazuje, że nie ma żadnego na dworcu.
8: Wie pan co, ja miałam kartkówkę dzisiaj rano i też nie zdążyłam na nią, ponieważ pociąg jest jakoś spóźnione. No jest to bardzo utrudniające. W życiu codziennym teraz właśnie wrócić do domu i też nie ma pociągów. Był komunikat, aczkolwiek uważam, że i tak troszeczkę tak zaskakują nas tymi utrudnieniami. Nie wiem, komunikacja PKP mogła być lepsza troszeczkę.
9: Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Awaria od wczoraj na szlaku między Warszawą Wileńską a Zielonką. Niestety doszło do uszkodzenia światłowodu, który odpowiada za urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W związku z tym prowadzimy ruch pociągów na tak zwane telefoniczne zawiadomienia, czyli tak jak to się robiło po prostu kiedyś. A to oznacza, że pociągi są poopóźniane o około 20 minut. Wczoraj było odwołanych 38 pociągów na tym szlaku. Dzisiaj do godziny 9 odwołaliśmy 23 pociągi. Opóźnienia dzisiaj sięgają 38 pociągów na 586 minut. Pasażerów prosimy o korzystanie z portalu pasażera. Tam na bieżąco uzupełniamy wszystkie informacje dotyczące odwołanych i opóźnionych pociągów. Polskie Linie Kolejowe dokładają starań, żeby tą usterkę usunąć jak najszybciej. Na miejscu do godzin nocnych i od wczesnych godzin porannych pracują służby techniczne. Nie jest to usterka, którą kolejarze zrobili. To firma zewnętrzna na polecenie innego podmiotu wykonywała pracę niedaleko linii kolejowej i stąd niestety taka przykra niespodzianka.
10: A jak poważna jest to usterka?
9: Popsuły się urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a konkretnie został uszkodzony światłowód, który za nie odpowiada, a to oznacza, że pociągi są przez dyżurnego ruchu prowadzone na tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów. Oczywiście wzmocniona została obsada dyżurnych ruchu, tak żeby ten ruch dla pasażerów był prowadzony jak na korzystniej w tej sytuacji.
10: Czy mamy jakieś szacunki, kiedy ta usterka może zostać naprawiona?
9: Służby techniczne dokładają starań, żeby usunąć jak najszybciej tą usterkę. Na ten moment nie jestem w stanie określić czasowo, o której godzinie to będzie. Jak najszybciej to będzie możliwe.
10: To pytam jeszcze, no, gdzie szukać aktualnych informacji, który pociąg opóźniony, który odwołany?
9: Portal pasażera to najlepsze miejsce, oczywiście również strony przewoźników. Portalpasażera.pl, tam na bieżąco podawane są dane o pociągach w czasie tak zwanym rzeczywistym, czyli dokładnie, który pociąg z jakim opóźnieniem ewentualnie odjedzie lub dojedzie na tym szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka oraz które pociągi są opóźnione.
10: Czy jest zapewniona jakaś zastępcza komunikacja albo wzajemne honorowanie biletu?
9: Zastępcza komunikacja zależy od przewoźników. W tym momencie jest zapewnione wzajemne honorowanie biletów między kolejami mazowieckimi, a właśnie autobusami miejskimi, które jeżdżą przybliżonymi trasami do linii kolejowej.
1: Podróże z flagą Mazowsza. Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Uczestnicy zabierali flagę regionu ze sobą w podróże i fotografowali ją w odwiedzanych miejscach. W tym roku nie zabrakło ciekawych zgłoszeń, a organizatorzy już wybrali swoich faworytów. Więcej o tegorocznym konkursie opowie Małgorzata Zawada.
11: W tegorocznej edycji flaga pojawiła się na zdjęciach w 38 krajach na 5 kontynentach. Do konkursu zgłoszono kilkaset fotografii. Ta wykonana w najdalszym zakątku tegorocznej edycji została zrobiona w Peru. Spośród wysłanych prac wyłoniono 12 najlepszych fotografii. O tym, co przedstawiają, opowiedział Artur Andrysiak z Agencji Rozwoju Mazowsza.
12: To są pasjonaci, którzy promują województwo mazowieckie, region mazowiecki, którzy zabierają flagę w najbardziej odległe zakątki ziemi, bardzo wysoko nad ziemią i jak się okazuje dosyć głęboko pod ziemią. Mieliśmy bardzo zróżnicowane prace, z imienia i nazwiska nie wymienię wszystkich laureatów, powiem tylko, że są to prace zarówno amatorów, jak i profesjonalistów i one muszą w sobie łączyć kategorie estetyczne, techniczne, bo to jakościowo musi być dobre zdjęcie, potem mamy kalendarz, który wydajemy z tymi zdjęciami, no i musi być w nich to coś, po prostu. Flaga Mazowsza była turystą tych wakacji, który przemierzył chyba najwięcej kilometrów te wakacje, bo mamy zdjęcia z flagą Mazowsza i z Bali, mamy zdjęcia z flagą Mazowsza z Peru, mamy z Meksyku, mamy z Tromso, z północy, ale także mamy dużo zdjęć z Mazowsza, z Polski, bo ta flaga także w Polsce mocno podróżowała z mieszkańcami Mazowsza, więc no dużo ruchu zrobiło się mazowieckiego na terenie naszego globu nawet. Flaga Mazowsza to konkurs, który powstał po to, żeby integrować region, jakim jest Mazowsze. Mamy to bardzo różne krainy, od Kurpiów przez właśnie częściowo ziemię małopolską, ziemię łowicką, podlaską i te wszystkie tereny zahaczają, są w obrębie administracyjnym województwa mazowieckiego. Zależało nam na tym, żeby i zależy nam cały czas na tym, żeby mieszkańcy województwa czuli się stąd, czuli się z Mazowsza. Jeżeli Państwo wyobrażacie sobie piękną, tęczową, kolorową zorzę polarną na ośnieżonych stokach w Finlandii czy Norwegii, to jest właśnie pierwsze miejsce, to jest laureat w kategorii natura. Pierwsze miejsce w kategorii miejsca to jest, jak Państwo wiecie z filmu Szeregowiec Ryan i z wielu innych filmów, lądowanie w Normandii, to jest wybrzeże Francji, gdzie są ustawione piękne wizerunki żołnierzy, takie cienie postaci, które przemieszczają się na wybrzeżu Normandii w stronę morza, więc mamy klif wysoki, mamy morze i tam stoi człowiek z flagą Mazowsza. Mamy kilka nagród, bo to były tylko pierwsze miejsca. Kolejne miejsca to jest na szczycie Machu Picchu w górach w Peru. Mamy festiwal takiej kultury w Meksyku, gdzie mamy maski meksykańskie. Jak ktoś oglądał film Coco na przykład, to jest właśnie ten klimat. Ale mamy również takie mazowieckie, klimatyczne, malowane pejzaże, gdzie osoba siedzi przy jakimś drewnianej chatce z tą flagą Mazowsza. Są to bardzo różnorodne zdjęcia. Nie tylko kalendarz, który wydajemy po zakończeniu tego konkursu. Około grudnia w punktach informacji turystycznej będzie dostępny duży kalendarz formatu B2 z tymi zdjęciami laureatów, ale także wystawa, którą co roku robimy na ogrodzeniach Łazienek Królewskich, gdzie te zdjęcia już w naprawdę dużym formacie będzie można podziwiać, oglądać i patrzeć, gdzie flaga Mazowsza zawędrowała. Ona odbywa się w wakacje, także zapraszam za rok w wakacje, kiedy Państwo będziecie jeździli na rowerach, zwiedzali Warszawę, zwiedzali Mazowsze, do obejrzenia tej wystawy. Robi ogromne wrażenie.
1: Kibice Wisły nie wejdą na stadion Legii Warszawa podczas najbliższego meczu obu drużyn. Sektor dla gości został zamknięty. Klub tłumaczy, że powodem są kwestie prawne związane z miejską nieruchomością oraz koniecznością wykonania prac poprawiających bezpieczeństwo. Jak długo sektor będzie wyłączony z użytkowania? O tym Krzysztof Płowecki.
10: Legia Warszawa zamyka sektor dla kibiców gości do końca tego roku. Oznacza to, że na zaplanowanym na 11 października meczu z Wisłą Kraków przyjezdni nie będą mogli zasiąść w przeznaczonej dla nich części stadionu. Powodem są dwa pisma, które Legia otrzymała 23 i 25 września od stołecznego zarządu Zieleni oraz Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. Według nich klub ma uregulować status prawny miejskiej nieruchomości przy dojściu do sektora gości oraz wykonać szereg prac związanych z bezpieczeństwem. Wśród zaleceń zaleceń policji są m.in. montaż dodatkowej siatki ochronnej, wymiana zabezpieczenia oddzielającego sektor gości od trybuny południowej oraz modernizacja monitoringu. Potrzebna jest także dodatkowa brama przesuwna i tymczasowe wygrodzenie. Klub ma ponadto przenieść metalowe kontenery i zmienić lokalizację przenośnych toalet. O szczegółach mówi Bartosz Zasławski, rzecznik prasowy Legii Warszawa.
13: Ze względu na konieczność przeprowadzania pilnych prac remontowo-budowlanych mających na celu dostosowanie infrastruktury stadionu do wymogów bezpieczeństwa, co wynika z pism otrzymanych od Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i Policji, sektor gości na stadionie Legii będzie wyłączony na 5 meczów, które zostały do końca rundy jesiennej. Tak zaplanowany jest harmonogram tych prac, których zakres jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wymianę siatki zabezpieczającej, montaż dodatkowej siatki ochronnej oraz modernizację monitoringu stadionowego. Klub otrzymał również rekomendacje montażu dodatkowej bramy, tymczasowych wygrodzeń oraz zmian w organizacji infrastruktury przy wejściu na sektor gości, a równolegle będziemy również regulować status prawny miejskiej nieruchomości przylegającej do wejścia na ten sektor, a te wszystkie działania są niezbędne, żebyśmy otrzymali pozwolenie na organizację imprez masowych od początku roku 2027. Obecnie rozpoczęliśmy działania przygotowawcze i rozmowy z wykonawcami.
10: Decyzja o zamknięciu sektora dla gości wywołała reakcję Wisły Kraków. Prezes klubu Jarosław Królewski zapowiedział, że Wisła zwróci się do Legii, PZPN-u i Ekstraklasy o wyjaśnienia w sprawie odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy swoich kibiców. Legia nie podała na razie konkretnego terminu ponownego otwarcia sektora i wiadomo jedynie, że pozostanie on wyłączony z użytkowania do końca tego roku.
1: Poznaliśmy tegoroczne turystyczne odkrycia Mazowsza. Po raz kolejny zostały wyróżnione miejsca i inicjatywy, które w regionie są warte odwiedzenia. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała tegorocznych laureatów konkursu, a o tym, jakie to miejsca i wydarzenia, opowie Małgorzata Zawada.
14: W tegorocznej edycji Turystycznych Odkryć Mazowsza certyfikaty na najlepszy produkt turystyczny otrzymało aż 6 produktów. To propozycje z różnych części Mazowsza, zarówno dobrze znane atrakcje, jak i miejsca, które dopiero zyskują popularność. O tym, czym wyróżniają się tegoroczne turystyczne odkrycia, opowiedziała Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: No ja się bardzo cieszę, że do konkursu na najlepszy produkt turystyczny wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. To było ponad 60 zgłoszeń, które wpłynęły do konkursu. Oczywiście kapituła przejrzała wszystkie, niektóre nie spełniały swoich wymogów formalnych, natomiast kapituła składająca się zarówno z przedstawicieli Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ale również z przedstawicieli wszystkich lokalnych organizacji turystycznych działających na terenie województwa mazowieckiego, podjęła w formie konsensusu, ale również też i głosowania, bo niektóre były dosyć równo oceniane, najlepsze produkty i wyłoniły. Między nimi są mazopikniki, jest Twierdza Modlin, która będzie startowała do tytułu Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej, bo my tu mówimy teraz o regionalnym konkursie, natomiast te wszystkie regionalne produkty idą do ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. I jeszcze województwo mazowieckie będą reprezentowały takie produkty jak Kamieniołom Podkowińskich i Highline Warsaw, czyli taka atrakcja, która jest od roku w Warszawie, ale pokazuje tak naprawdę całe Mazowsze, czyli możemy z lotu ptaka poobserwować, jak to Mazowsze wygląda, jeżeli faktycznie w dobrych warunkach pogodowych możemy zobaczyć do 160 kilometrów, jeżeli ktoś ma tak dobry wzrok, ale też można oczywiście różnymi sprzętami przybliżyć sobie rzeczy, więc możemy tutaj spojrzeć z lotu ptaka i do tego jeszcze Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku jako odkrycie roku, też muzeum, które działa od niedawna, od roku, więc tutaj trzymamy kciuki za naszych reprezentantów, którzy będą również reprezentować nas w skali krajowej. Ja się cieszę, jeżeli chodzi o taką różnorodność, bo mamy zarówno historyczne, mamy nowe produkty turystyczne, które dopiero powstają, mamy też wydarzenia, więc to pokazuje wielość oferty turystycznej województwa mazowieckiego i to, że to województwo mazowieckie faktycznie ma ofertę dla każdego turysty. Taki produkt musi być komplementarny, musi mieć ciągłość, tak? Jeżeli mówimy o wydarzeniu, to nie może być jednoroczne wydarzenie, to musi być pewna opowieść, która jest realizowana. Czyli tak jak chociażby Mazopikniki w tym roku, to jest piąta edycja w tym roku była Mazopikników, ma już swoją historię. W zeszłym roku Mazopikniki, w czasie 10 Mazopikników miało 80 tysięcy osób. W tym roku przy 15 Mazopiknikach, to co już widzimy po wstępnych badaniach, około 100 tysięcy osób, które odwiedziły Mazopikniki. To jest faktycznie już działająca taka instytucja kultury całoroczna, tak? A mamy tylko 15 tygodni mieliśmy na to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby podróżować po różnych zakątkach województwa. W zależności od tego, w jakim tak naprawdę konkursie startują te produkty turystyczne, bo jeżeli mówimy o odkryciu roku, no to on musi spełniać, że działa tam w przeciągu 2 lat został otwarty taki produkt turystyczny. Jeżeli produkt, nie wiem, startuje do złotego certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej, to musi już osiągnąć pewien etap wstępny, czyli musiał mieć certyfikat wcześniejszy i musiał rozwinąć swoją działalność. Więc w zależności regulamin ściśle określa, że to musi być kompletna oferta, tak jak produkt turystyczny powinien, czyli turysta musi tam przyjechać, otrzymać odpowiednie rzeczy, ale również też może, nie wiem, przenocować, ma gdzieś wskazane miejsca, ma gdzie zjeść. Naprawdę w zależności od różnych sytuacji ten produkt jest oceniany. My czekamy, przed nami

0: zachęcać do tego, żeby odwiedzać takie miejsca jak chociażby skanseny, które funkcjonują na terenie województwa mazowieckiego, poznawać tradycje z różnych części województwa mazowieckiego, Bożego Narodzenia, ale też i smakować to Mazowsze i pamiętajmy o tym, że Mazowsze ma swoją kuchnię regionalną, ma miejsca, gdzie można posmakować tego tradycyjnego jedzenia. To turyści nam pokazują jeszcze, że potrzebują jakiejś innej oferty albo uzupełnienie tej oferty, która już funkcjonuje. My cały czas badamy, my cały czas korespondujemy z turystami, obserwujemy to, co się dzieje na świecie, w trendach turystycznych i uzupełniamy te oferty, ale też i się zastanawiamy, co dalej robić, żeby właśnie zainteresować. Ja się cieszę, że w ogóle ten ruch taki związany z powstawaniem nowych atrakcji, z uzupełnianiem chociażby, nie wiem, agroturystyki w różnych miejscach, powstawaniem nowych organizacji turystycznych, które powstają na terenie województwa mazowieckiego, to jest ten trend, który pokazuje, że ta turystyka naprawdę dobrze się rozwija na terenie województwa i pomimo tego, że jeszcze tam 20 lat temu mało kto wierzył, że na Mazowszu można uprawiać turystykę, to teraz już chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać.
1: Na Rondzie Wiatraczna trwa drugi etap prac remontowych. Drogowcy zamknęli dla ruchu środkowy i prawy pas na rondzie, a także dwa pasy w Alei Stanów Zjednoczonych. Zmiany oznaczają spore utrudnienia dla kierowców, ale przyniosły też dobre wiadomości dla pasażerów komunikacji miejskiej, a więcej informacji ma Krzysztof Płowecki.
2: W drugim etapie prac na Rondzie Wiatraczna ekipy remontowe przeniosły się na środkowy i prawy pas. Ich zadaniem będzie teraz wymiana krawężników i nawierzchni, a prace mają potrwać około 2 tygodni. To oznacza utrudnienia dla kierowców, bo na czas remontu zarówno środkowy i prawy pas będą zamknięte. Wjazd z ulicy Grochowskiej, Alei Waszyngtona oraz Alei Stanów Zjednoczonych będzie zwężony do jednego pasa ruchu, ale utrzymane zostaną przejazdy przez torowisko z ulicy Wiatracznej na Rondo i z Ronda w ulicę Grochowską.
3: Plan jest taki, żeby teraz prace toczyły się wewnątrz. No i rzeczywiście kierowcy muszą się liczyć z tym, że jezdnia na rondzie jest zwężona, natomiast prace są bardzo potrzebne. Zbliżamy się do końca. Co ważne, od 28 września zwężona będzie też Aleja Stanów Zjednoczonych, czyli ta jezdnia, którą do Bronda się dojeżdża. Natomiast wszystkie prace powinny zakończyć się na przełomie września i października. No tutaj działamy trochę prewencyjnie, żeby nie musieć robić remontu generalnego. Wymieniamy te wierzchnie na wierzchnie asfaltu.
2: Mówi Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Remont ma też poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tamtym rejonie.
3: Na wlocie w Alei Stanów Zjednoczonych pojawią się azyle, które też ułatwią kierowcom zajęcie odpowiedniego pasa, w zależności od tego, gdzie będą chcieli jechać. Z kolei w Alei Waszyngtona przed przejściami dla pieszych pojawią się progi zwalniające. Dzięki temu piesi będą mogli w sposób bezpieczny przejść na drugą stronę tej ulicy. Na ulicy Zakole, która jest obok Bronda Wiatraczna, też prowadziliśmy prace. Te prace zostały zakończone jeszcze w wakacje i tam między innymi zrobiliśmy azyl, wysepkę, która zwęziła trochę przejście dla pieszych.
2: Objazdy poprowadzono ulicami Grenadierów, Podskarbińską i Twernickiego, a od strony ulicy Marsa Ostrobramską i Grenadierów. Piesi będą mieli do dyspozycji tylko jedną stronę ulicy na Wiatracznej, od Kobielskiej do Ronda. Za to pasażerowie komunikacji miejskiej mogą odetchnąć z ulgą, bo drugi etap remontu oznacza powrót na stałe trasy autobusów, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Drogowcy kontynuują remont Ronda Wiatraczna. W etapie, który rozpoczął się od dziś, otwarty został przejazd przez rondo dla autobusów. I tak, autobusy linii numer 125, 123, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 oraz nocne N03 i N24 w rejonie Ronda Wiatraczna poruszają się swoimi podstawowymi trasami.
2: Na ostatnim etapie prac na Rondzie Wiatraczna drogowcy ułożą finalną warstwę asfaltu. Wtedy Aleja Stanów Zjednoczonych zostanie całkowicie zamknięta od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. Prace potrwają do 5 października.
1: Kultowa Ełka wróciła na warszawskie ulice. Charakterystyczne przystanki przez lata służyły mieszkańcom stolicy. Teraz

0: Jeden z nich wrócił na Centrum 01. O szczegółach Małgorzata Zawada.
1: Tworzona wiata stanęła przy Marszałkowskiej. Powstała z elementów dwóch zachowanych konstrukcji, dzięki czemu po latach znów może przypominać o historii warszawskich przystanków. O nowej, starej Ełce mówiła dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich Katarzyna Strzygowska.
2: Przystanek Centrum 01, ulica Marszałkowska przy ulicy Nowogrodzkiej. Odrestaurowana, dzisiaj można powiedzieć nowa, ale stara wiata typu Ł. Podjęliśmy decyzję wiele miesięcy temu, że chcemy zachować kawałek historii w małej infrastrukturze transportu publicznego i właśnie dzisiaj oddajemy dla naszych mieszkańców i pasażerów to właśnie wiatę, która została zrobiona, odnowiona z dwóch, a nawet dodatkowych jeszcze innych elementów, kilku wiat już podniszczałych Ł, które przez wiele lat, w latach 70. i 80. gościły na ulicach Warszawy i chroniły mieszkańców w różnych warunkach pogodowych, w oczekiwaniu na autobusy. Częściowo ta zniknęła w roku zeszłym z ulicy Grzybowskiej. W momencie, kiedy tam rozpoczynaliśmy duży warszawski remont i przebudowę ulicy Grzybowskiej, zastanawialiśmy się, co z tą wiatą zrobić, czy po prostu ją oddać na złom, na tak zwane żyletki. Ale jednak i po głosach mieszkańców, miłośników transportu i też sami podjęliśmy decyzję, że warto ten kawałek historii pozostawić i przez wiele miesięcy udało nam się znaleźć firmę, która podjęła się odrestaurowaniu tej wiaty, korzystając też z wielu historycznych zdjęć. No i dzisiaj oto jest w nowym centrum Warszawy. Lokalizacja też była trudna do uzgodnienia. To nie jest tak, że po prostu wiatę się przywozi i się stawia. To są też kwestie konstrukcyjne. Ale zależało na tym, żeby jednak była gdzieś widoczna w centrum miasta. Rozważaliśmy postawienie jej, przywrócenie jej na przykład na trasę Łazienkowską czy na ulicę Grzybowską. Ale tutaj chyba się komponuje bardzo, bardzo dobrze. Nowe centrum Warszawy, które przychodzi dużą modernizację, rewitalizację, a równolegle ten stary, modernistyczny charakter tego miejsca i tego fragmentu Warszawy wydawał się idealnym miejscem, żeby to właśnie tutaj ona zagościła. Tylko na tą jedną wiatę udało nam się pozbierać materiały, żeby ją tutaj pobudować, więc na tą chwilę jedna, ale kto wie, może pomyślimy o podejściu do historycznych również przystanków tramwajowych. Wszystko przed nami. Do tej wiaty użyliśmy elementy dwóch wiat z ulicy, tej wiaty utrasta na ulicy Grzybowskiej i na Generała Maczka, ale również część elementów musiała być na nowo konstruowana na przykładzie historycznych starych zdjęć, ale rzeczywiście w tej wiacie znajdą się elementy tych wiat, które ostatnio znikały z ulic Warszawy. No dla mnie to jest kawał historii. Lata 70. 80. to jest moment, kiedy ja jako dziecko dorastałam w Warszawie, będąc warszawianką i pamiętam ten czas, kiedy rzeczywiście stojąc pod takimi wiatami oczekiwało się na autobusy też, które już dzisiaj są historyczne. Jest bardzo przestronna, oczywiście jest dostępna dla osób, które potrzebują usiąść, to też zapewniamy przy dzisiejszej nowej infrastrukturze wiatowej. No i to, co można Ci powiedzieć, ona jest nadal nowoczesna. W mojej ocenie ten kształt, który dzisiaj jest odrestaurowana na styl starych wiat, ale tak naprawdę dzisiaj w XXI wieku i przy tak nowoczesnej Warszawie ona jest nadal bardzo nowoczesna, czyli ponadczasowa.
1: A co o nowym przystanku sądzą pasażerowie?
3: To powrót do młodości. Po prostu to są super wiaty, to są chyba najlepsze wiaty, jakie istniały w Warszawie, bo chronią i przed słońcem, i przed deszczem, więc uważam, że nie tylko jako zabytki, powinny być po prostu w całej Warszawie.
4: Bardzo się cieszę, że taki element pojawił się ponownie na ulicach Warszawy. Byłoby bardzo fajnie zobaczyć więcej takich obiektów. Pod moim zakładem pracy taka wiata stała jeszcze kilka lat temu, także ją wspominam z tego miejsca właśnie.
1: Powrót Ełki był także okazją do podróży w przeszłość. Na trasę wyjechał zabytkowy autobus, a pasażerowie mogli poznać historię Łazienkowskiej i autobusów, które przed laty kursowały po tej części miasta. Opowiadała ją Magdalena Cendrowska z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Autobusy tego typu są nierozerwalnie związane z trasą Łazienkowską, która została oddana do użytku w 1974 roku, natomiast jej budowa była już planowana jeszcze przed wojną, bo Warszawa miała wówczas tylko 3 mosty drogowe i jednak południowa część Warszawy miała problem, żeby się przedostać do sąsiadów z Zawisły. I tak naprawdę w momencie budowy osiedla Latawiec, czyli kawałka następnego marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, została przygotowana już rezerwa terenowa pod trasę. Trasę planowano już tak naprawdę budować i rozpoczęto budowę w latach 60. za czasów Gomułki, jednak Gomułka nie bardzo chciał wydawać pieniądze, prowadził tryb oszczędnościowy, zrezygnowano z tramwaju, który miał tutaj biec, a w końcu okazało się, że jednak Warszawy i Polski nie stać na tą trasę i może lepiej niech wszyscy o tym tym zapomną. No i tak już wszyscy zapomnieli o tej trasie, ale Edward Gierek doszedł do władzy i jak wiadomo, wtedy budowano dużo wszystkiego, pokazywano nowe inwestycje dla miasta i całego kraju. I tak w 71 roku naprawdę wbito pierwszą łopatę już pod te zaczętą inwestycję i w 74 roku została ona otwarta. Dlaczego jedziemy Berlieden? No właśnie, tu najpierw wyjaśnię Państwu, mówię nazwę po polsku, bo nie spodziewam się, żeby ktokolwiek w Polsce wymawiał ją po francusku, więc jedziemy Berlieden PR100. Licencja, jak wiele produktów wówczas, została podpisana w 72 roku. I uwaga, trasa łazienkowska czekała na Berliety, tylko Berliety na trasę łazienkowską, bo pierwsze autobusy tego typu zaczęły jeździć po ulicach Warszawy już w 73 roku. Pierwotnie zostały one ulokowane na zajezdni Inflanska, potem na zajezdni Chełmska, a dopiero po otwarciu trasy zostały one skierowane na zajezdnię Ostrobramska. Trasa łazienkowska była bardzo ważną inwestycją. Wówczas budowano także Wisłostradę, jednak w momencie otwarcia trasy łazienkowskiej otwarto tylko kawałek Wisłostrady, ten najważniejszy śródmiejski odcinek. Natomiast sama Wisłostrada była budowana po śladzie istniejących ulic, a trasa łazienkowska była nową trasą. Ważna była przeprawa przez Skarpę Wiślaną, nowy most na Wiśle, most łazienkowski i te wszystkie bezkolizyjne skrzyżowania, między innymi właśnie estakady i ślimaki. Trasa była tak ważną inwestycją, że powstał nawet folder, przewodnik dla kierowców, jadę trasę łazienkowską. Tutaj są przedstawione każde skrzyżowania, żeby kierowca wiedział, gdzie pojechać i gdzie trafi. Kolejne zdjęcie, trasa łazienkowska z autobusem Berliet PR100. To jest właśnie typowy widok na tej trasie. Tak jak mówiłam, autobusy nie były idealnie nowe, one już miały rok, ale one się najbardziej kojarzą z trasą. Czasami przemykały też tam ogórki. Wraz z trasą powstały też, tak jak mówiłam, otwarte dzisiaj na nowo wiaty typu EU, wiaty łazienkowskie. Prezentacja odbyła się już w lutym 1974 roku. Według gazety zakładowej trasy, wydawanej przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne, pan projektant inżynier Benon Grzeszczuk, czyli kierownik pracowni projektowej MZK, zaprezentował dwa typy wiat, przechodnią i nieprzechodnią. Przechodnia charakteryzowała się takim wycięciem w ścianie. One miały być zlokalizowane na przystankach o mniejszej przestrzeni. I chodziło o to, że tam, gdzie nie można było przejść obok wiaty, przechodziło się przez nią. Okazuje się, że sukces ma ojców wielu. I oprócz tego, że w gazecie zakładowej podpisano jako projektanta inżyniera Benona Grzeszczuka, to projektant, architekt, twórca m.in. identyfikacji wizualnej CPN-u, czyli pan Ryszard Bojar, poczuwa się do projektu Wiat EU, ponieważ mówi, że w latach, na przełomie lat 60. 70. powierzono mu opracowanie typu szeregu wiat na podstawie systemu proporcji modular zaprojektowanego przez Le Corbusiera. Tak jak Państwu mówiłam, wiaty na początku nie miały żadnych oznaczeń. Były one na żółtym słupku, który znajdował się obok wiat. Tam były m.in. numery linii, rozkłady i plany Warszawy. Były to przerzucone z mostu powiatowskiego linie JK 138 i 168, ale także nowe linie 182, 187 i 188.
6: Kultura. Kultura. Zapraszam, Anna Łobocka. Bombaj, Mumbaj, podszepty miasta Iwony Szelezińskiej. To literacka podróż nie tylko w czasie i przestrzeni, ale też na granicy faktu i fikcji z autorką o Indiach i jej drodze do pokochania tego azjatyckiego państwa rozmawiała Agata Chruściak.
7: Pochodzi z Sopotu, na studia wyjechała do Krakowa, teraz mieszka w Warszawie, no i oprowadza wycieczki po Indiach i Nepalu. Iwona Szerezińska jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No sporo tych miejsc się pojawiło w Twoim życiorysie, to gdzie jest teraz Twój dom?
8: Mój dom jest w Polsce, w Warszawie, ale pochodzę z Sopotu, jak powiedziałaś, i to jest miejsce, do którego chętnie wracam i nie wiem, czy kiedyś nie wrócę tak na dłużej.
7: No Sopot to w ogóle jest takie magiczne miejsce chyba. Nawet jak się nie jest naszym domem, to się chętnie tam wraca, jest jakaś magia.
8: Tak, jest wspaniale, jest czyste powietrze, jest morze. No a jeżeli chodzi o te wyjazdy jakby dalsze, no to faktycznie dużo jestem w Indiach, dużo jestem w Nepalu. Ja pracuję w turystyce, więc generalnie to nie są jedyne miejsca, gdzie pracowałam czy pracuję. ale te są mi najbliższe.
7: No, bo twoja historia miłości do Indii zaczęła się w 2003, z tego co czytałam w książce, chociaż chyba właściwie wcześniej, no bo jednak pomysł na studia pojawił się trochę wcześniej. Jak to się zaczęło?
8: Tak, ja wyjechałam z Sopotu do Krakowa na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydział Orientalistyczny, gdzie studiowałam filologię indyjską. No i spędziłam tam trochę czasu. Jeżeli chodzi o ten mój pierwszy kontakt z Indiami, taki fizyczny, kiedy to udało mi się tam w końcu tam dotrzeć, to był faktycznie 2003 rok i o tym już piszę w swojej książce, o tych moich początkach, no i od tego czasu nieustannie bardzo często tam wracam.
7: W tej książce piszesz też o tym, że prowadziłaś swój pamiętnik w tym czasie, kiedy pojechałaś do Indii pierwszy raz. Co byś powiedziała teraz tej dziewczynie, trochę przestraszonej, trochę nieświadomej tego, co ją tam spotka?
8: Tak, od tamtego czasu dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło w moim odbiorze Indii i w rozumieniu tego miejsca. Faktycznie, jak jechałam po raz pierwszy, no, była to ekscytująca wyprawa, bo jechałam tam z takim założeniem, które udało mi się zrealizować, że będę tam długo i zostałam cięgiem przez 9 miesięcy. I był to mój pierwszy tak daleki wyjazd, pierwszy wyjazd do Azji, pierwszy kontakt z Indiami i faktycznie byłam no, zupełnie inną osobą niż jestem dzisiaj. Od tamtego czasu minęło przeszło 20 lat, więc no, sporo się zadziało, sporo się zmieniło i w tym czasie na szczęście miałam szansę tą swoją relację z Indiami bardzo, bardzo pogłębić. No i dzisiaj już oczywiście tej przestrzeni nie odczuwam w taki sposób jak podczas tego pierwszego kontaktu, a ten pierwszy kontakt był niesamowity. Zajęło mi trochę czasu, zanim przyzwyczaiłam się do takiego funkcjonowania w Indiach. Przeszłam coś, co no, nazywamy powszechnie szokiem kulturowym i miałam no, takie szczęście, że faktycznie miałam szansę przejść ten szok w sposób taki naturalny. Miałam czas, dużo czasu, żeby przyzwyczajać się do tej indyjskiej codzienności, żeby znaleźć jakąś swoją metodę na to miejsce. I w ogóle ten wyjazd do Indii generalnie był dla mnie istotny tak prywatnie, bo był to samotny wyjazd.
7: Też takie niecodzienne dosyć, no, jak na tamte czasy szczególnie, prawda? Żeby dziewczyna młoda sama do tak dalekiego kraju się wybrała.
8: Tak, szczególnie jak pomyślimy o tym z dzisiejszej perspektywy, kiedy mamy internet, mamy media społecznościowe, mamy WhatsAppa, mamy GPS-a w telefonie, wszędzie nam towarzyszą wszystkie informacje. Mamy po prostu telefon w kieszeni, który nas prowadzi przez różne zawiłe miejsca. Wtedy tak nie było. Jak chciałam się skontaktować z domem, trzeba było udać się do kafejki internetowej, których było no, dosyć sporo, ale jednak jak to wszystko w Indiach w tamtych czasach nie były zawsze otwarte, nie zawsze był prąd, nie zawsze wszystko działało, więc ten kontakt z domem był rzadki, dosyć w sumie taki ograniczony. I to było bardzo fajne, jak myślę o tym z perspektywy dnia dzisiejszego, bo faktycznie sama siebie rzuciłam na głęboką wodę i musiałam się nauczyć szybko w niej pływać.
7: No tym bardziej, że ten 2003 jeszcze przed wejściem do Unii, to tak te podróże jeszcze powiedzmy nie były takie rozhulane i powszechne, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o egzotykę, a nie samą Europę.
8: Tak, dzisiaj jest to dosyć popularny turystyczny kierunek i można do Indii pojechać na tydzień, na dwa tygodnie, jakkolwiek sobie ktoś chce to zorganizować albo skorzystać z jakiejś oferty licznych biur, które organizują wyjazdy w tę stronę. No wtedy wyglądało to inaczej. Ja leciałam po raz pierwszy w taką długą trasę samolotem, sama, jak już wspomniałam, z przesiadką na ogromnym lotnisku. Było to wszystko dla mnie nowe, inne i bardzo ekscytujące.
7: A kiedy nastąpił ten moment, o którym piszesz, że jest to moment pstryknięcia, bo tego zachwytu Indiami to tak od razu chyba nie poczułaś?
8: Nawet nie chodzi o kwestię, czy to był zachwyt, czy nie. Był zachwyt tym, że świat wygląda zupełnie inaczej niż nasza polska rzeczywistość, europejska szerzej, chociaż wtedy jeszcze nawet nie mieliśmy takiego kontaktu z taką stricte europejską rzeczywistością, bo tak jak wspomniałaś, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, te podróże po Europie nawet nie były takie swobodne. No i ten moment, kiedy poczułam się tam u siebie, nastąpił po myślę dwóch, prawie trzech miesiącach od dnia przyjazdu, kiedy poczułam po prostu, że jestem gotowa na to, żeby swobodnie, naturalnie przyjąć wszystko, co Indie mają mi do zaoferowania, czyli jakoś tak w sposób taki szczery, otwarty, czuły dosyć, otworzyłam się na to miejsce.
7: Pojechałeś tam właśnie w takich celach raczej turystycznych, żeby lepiej poznać tą kulturę, czy żeby zwiedzać, pracować? Jaki był twój plan, bo mówisz o tych pierwszych 9 miesiącach?
8: Wyjechałam, robiąc sobie taką roczną przerwę w ramach studiów. I no, mój plan był taki, żeby w ogóle skonfrontować się z Indiami i podjąć decyzję, czy ta droga, jaką wybrałam, czyli studiowanie filologii indyjskiej, jakieś ewentualne dalsze kroki w tym kierunku, tak jeżeli chodzi o po prostu zawodowe kwestie, czy są dla mnie, czy to jest miejsce, które jak się już z nim skonfrontuję, polubię, czy poczuję jako swoje. No i taki był mój plan, żeby uczyć się języka i zobaczyć jak najwięcej indyjskich skrawków, no tylko ile będę miała czasu i pieniędzy, żeby podróżować sobie po nich samodzielnie.
7: I co, po tych 2-3 miesiącach już byłaś pewna, że dobrą drogę wybrałaś, dobre studia i to jest to, co ty chcesz w życiu robić dalej?
8: Byłam pewna, że jest to miejsce, które mnie wciąga, które mnie fascynuje i że Indusi są ludźmi, z którymi chcę być w kontakcie i fajnie jest, jak są blisko. Ale jeżeli chodzi o jakby zawodową ścieżkę, to no oczywiście nie miałam nadal jakiegoś sztywnego planu, co faktycznie po tych studiach chcę robić, a jak się wszyscy domyślamy, po filologii indyjskiej nie ma zbyt wielu ofert na rynku pracy.
7: No chyba, że tak jak ty jesteś przewodniczką i teraz trochę swoim starym i okrętem pewnie.
8: Tak. Udało mi się wymyślić dla siebie taką ścieżkę, żeby właśnie po skończeniu filologii móc wracać do Indii jak najczęściej, w ogóle do Azji Południowej, bo dzięki Indiom też dotarłam do Nepalu, który stał się dla mnie bardzo ważnym miejscem. No i połączyłam swoją karierę zawodową faktycznie z turystyką i to stało się bardzo szybko po skończeniu studiów. No i w tej turystyce funkcjonuję do dzisiaj. Najpierw pracowałam dla biur różnych, dużych, turystycznych, a od 2018 roku dokładnie sama organizuję wyjazdy, prowadzę własne biuro podróży miejsca. No i specjalizujemy się, bo prowadzę je nie sama, tylko z koleżanką, z Beatą Rowińską. Specjalizujemy się w wyjazdach do Indii, do Nepalu i jeszcze do wielu innych miejsc, czyli Gruzja, Armenia, Uzbekistan, Turcja, Maroko.
7: Co cię zachwyciło, jak pojechałaś do Indii pierwszy raz? Bo mówisz, że po tych 2-3 miesiącach już tak się poczułaś, no może nie jak w domu, ale poczułaś te Indie. Co tam było takiego zachwycającego, czego nie znałaś w Polsce?
8: Wszystko praktycznie, bo wszystko było skrajnie odmienne od tego, co znam z domu. Bo Indie są jak inna planeta. Jeżeli ktoś nigdy nie był w Indiach, nigdy nie był w Azji, to faktycznie trudno to sobie wyobrazić. Nawet jak się przeczyta całą masę książek, jak się zobaczy całą masę filmów, jak się wysłucha nie wiadomo ile indyjskiej muzyki i w ogóle opowieści o tym kraju, to jest to przestrzeń, która nas no, po prostu bardzo zadziwia na starcie. I tak jak powiedziałam, trzeba troszkę jakby wsłuchać się w siebie i wsłuchać się w świat indyjski w koło, żeby poczuć się tam swobodnie. Niektórym się to udaje, niektórym nie. W każdym razie ta wielowątkowość, różnorodność, inność Indii była dla mnie absolutnie czymś, co mnie wciągnęło i co mnie wciąga do dzisiaj, bo pomimo tego, że od 20 lat regularnie jeżdżę do Indii, to nadal mam poczucie, że jeszcze bardzo niewiele w nich widziałam, chociaż myślę, że jakbyśmy tutaj posadzili rodowitego Indusa, to widziałam w Indiach więcej miejsc niż mieszkańcom tego kraju się udało kiedykolwiek zobaczyć czy odwiedzić. W każdym razie jestem świadoma, że jeszcze jest bardzo, bardzo wiele do odkrycia.
7: Bo to chyba w ogóle tak jest, że jak gdzieś mieszkamy w danym kraju, to nam się wydaje, czy mieście, że my zawsze zdążymy tam pojechać, zawsze zdążymy zobaczyć, a turysta, który przyjeżdża przynajmniej ten pierwszy raz, to no to chcę tak chłonąć, zwiedzać te różne obiekty i ja przynajmniej tak mam, że wstyd się przyznać, że w niektórych miejscach w Warszawie takich bardzo popularnych to nie byłam, bo cały czas to odkładam, że przecież zawsze zdążę.
8: No pewnie tak. Ja miałam jakiś ograniczony czas, chociaż miałam dużo czasu, tak jak wspomniałam, 9 miesięcy i faktycznie nie czułam się tam jak turystka, bo ten wyjazd nie był stricte turystyczny. Wynajęłam z koleżanką mieszkanie, sama się lokalnym transportem poruszałam po Delhi przede wszystkim, bo tam właśnie to był mój pierwszy jakby indyjski taki przyczółek. Bardzo dużo podróżowałam lokalnymi pociągami, wtedy jeszcze no oczywiście wewnętrzne linie lotnicze i możliwość latania po Indiach w tamtym czasie również była dostępna, ale nie specjalnie na moją kieszeń wówczas. Więc autobusy, pociągi, nieustanny kontakt po prostu ze zwykłymi ludźmi. No i miałam szansę i też ogromną potrzebę, żeby jeździć, włóczyć się po tych Indiach dużo.
7: A ile prawdy jest w takim, no chyba jeszcze dosyć powszechnym mniemaniu turystów, którzy w Indiach nigdy nie byli, że to jest taki kraj brudny, pełen slumsów, że może niekoniecznie jest to najbardziej wymarzone miejsce na ekskluzywne wakacje. To jest prawda, czy to jest tylko taka obiegowa opinia?
8: To jest tylko część prawdy, bo oczywiście można tak powiedzieć o każdym miejscu. Jak się pójdzie gdzieś w jakąś, no nie wiem, jakąś dzielnicę Warszawy, gdzie niekoniecznie jakoś wszystko się szybko rozwija, to też możemy mieć poczucie, że jest tam brudno i mało gościnnie. Jeżeli chodzi o Indie, no to w 2003 roku wyglądało inaczej niż wyglądają dzisiaj. Indie się bardzo dynamicznie rozwijają i w nich można naprawdę znaleźć absolutnie wszystko. Jest tam dużo biedy, ale jest też dużo bogactwa. Jest tam bardzo dużo jakby skromnych, nazwijmy to jakichś guest house'ów, hosteli, obiektów hotelowych generalnie, ale też piękne, luksusowe ośrodki. Są góry, jest plaża, jest pustynia, jest wiele różnych możliwości, jeżeli chodzi o zorganizowanie sobie bardzo przyjemnego wyjazdu, czy to w ramach dłuższej podróży, czy takiego krótkiego wypadu turystycznego. Więc myślę, że wszystko, co byśmy tutaj powiedziały o Indiach, w pewnym sensie jest prawdą, bo Indie mieszczą w sobie wiele światów.
7: To powiedz w kontekście twojej książki Bombaj, Mumbai, dlaczego Shantaram okazała się tak ważna? Co to jest za pozycja? Bo no, w Indiach to była niemal Biblia.
8: Tak, tak ja to odebrałam. Ja się pojawiłam w Indiach dokładnie w momencie, w którym w Indiach również, w ogóle generalnie na świecie, pojawiła się powieść Gregorego Davida Robertsa, Shantaram. Więc tak się śmiesznie złożyło, że cały ten mój indyjski kontakt, znaczy kontakt z tym miejscem i moja indyjska przygoda jakby wiąże się trochę z tekstem tej powieści. I faktycznie jak tam dotarłam po raz pierwszy w 2003 roku, wtedy właśnie no, dosyć szeroko w wielu krajach książka Shantaram pokazała się na rynku. I faktycznie był to tekst, o którym się rozmawiało w wielu miejscach. No i tak się jakoś przytrafiło, że towarzyszy mi ją tak samo jak Indie do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o moją książkę Bombaj, Mumbai, Potrzeby miasta, która świeżo pojawiła się teraz na rynku, no to jest to książka przede wszystkim w moim mniemaniu, trochę trudno ją tak jednoznacznie określić, czy jest to reportaż, czy jest to trochę taki specyficzny przewodnik. Jest to moim zdaniem reportaż o mieście i właśnie Bombaj, Mumbai jest głównym bohaterem tych moich reporterskich opowieści, a Shantaram jest dla mnie taką odskocznią, z której korzystam po to, żeby opowiedzieć o miejscach, o postaciach też troszkę, o jakichś sytuacjach społecznych, problemach indyjskiego świata, które zostały opisane w książce Gregorego Davida Robertsa, Shantaram. No i ja jej rozwijam znacznie większe, szersze opowieści.
7: Jako przewodniczka też kierujesz się tamtymi miejscami?
8: Nie, ale siłą rzeczy jak się jest w Bombaju, bo Shantaram, cała fabuła praktycznie rozgrywa się właśnie w tym mieście. Jak się jest w Bombaju, to trudno się o Gregorego Davida Robertsa, o Shantaram, o jego Lina, czyli no, głównego bohatera jego powieści, nie otrzeć.
7: To jako, że jesteśmy w okresie wakacyjno-urlopowym, to powiedz, gdzie powinien się wybrać taki turysta, który do Indii poleci pierwszy raz? Czy rzeczywiście powinien od tych dużych miast zacząć, czy zupełnie nie?
8: Nie od wszystkich, ale od Bombaju na pewno. Jeżeli chodzi o okres urlopowy nasz tutaj europejski, to nie jest dobry moment, żeby lecieć do Indii, gdyż wtedy jest bardzo ciepło i jest monsun, czyli dużo pada. Wybrałabym raczej jesień albo wiosnę.
7: Czyli jak u nas się zacznie robić brzydko, to wtedy można tak, urlop właśnie sobie przesunąć.
8: To jest sytuacja idealna. Jak u nas jest ciemno i zimno i nieprzyjemnie, wszyscy marzą o słońcu, to bardzo warto wyjechać do Azji Południowej albo Azji Południowo-Wschodniej. Indie są absolutnie wyborną destynacją na ten czas.
7: No to jeśli chodzi o Bombaj, takie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
8: Bombaj jeszcze tylko powiem, to stara nazwa miasta. Od 1995 roku funkcjonuje już oficjalnie nazwa Mumbai. Więc no, postaram się, mówiąc o współczesnym mieście, używać tej nazwy właściwej. A więc Mumbai jest miastem specyficznym, ogromnym. Według wszelkich szacunków mieszka tam dzisiaj około 22 milionów ludzi.
7: No to tak 3/4 Polski.
8: Tak, jest to miasto nadmorskie, które znajduje się w bardzo ciekawym stanie Maharashtra. Jest to miasto, w którym jest stosunkowo mało zabytków, które mają taką naprawdę ogromną wartość historyczną. Też jest to miasto wybudowane przez Brytyjczyków w czasie, kiedy funkcjonowała tam kolonia brytyjska. No i do Mumbai jedzie się po to, żeby w tym mieście być, żeby po nim spacerować, żeby usiąść sobie gdzieś w przyjemnej knajpce z widokiem na morze, żeby zjeść całą masę pysznego jedzenia, żeby chodzić po galeriach, po sklepach, po muzeach, no i po prostu chłonąć tą przestrzeń w taki sposób bardzo spacerowo-rekreacyjny.
7: Czyli takie szwendactwo uprawiać po mieście, którego się nie zna, tak? I chłonąć tą kulturę.
8: Tak.
7: To powiedz, bo to też często jest jakiś, no moja myśl też przed wyjazdami do wielu krajów. Jak się przygotować tak, żeby jakiegoś popa nie popełnić właśnie w zupełnie innej kulturze? Czego nie robić na pewno? Co może zostać źle odebrane?
8: Nie jestem w stanie wskazać takich nie wiem, gestów czy słów, jakich nie powinno się używać czy wyrażać w trakcie pobytu w Indiach. To, co jest istotne, to to, jako pilotka wycieczek turystycznych, organizatorka wycieczek turystycznych, która bardzo często ma szansę obserwować turystów czy podróżników, którzy się wybierają do Indii po raz pierwszy, czy lecą tam już któryś raz. Moim zdaniem najważniejsze, jeżeli chodzi o odbiór tego miejsca, jest to miejsce naprawdę specyficzne, które jest dosyć trudne poznawczo. Najważniejsze jest to, żeby się na nie otworzyć, żeby niczego nie porównywać, niczego nie uważać za pewne, niczego tak naprawdę nie oczekiwać jakoś wybitnie, tylko się otworzyć na to, co Indie mają nam do zaoferowania, bo jest to naprawdę świat, który jakkolwiek byśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie go przyrównać do tego, co znamy z Europy czy z Polski, dokładnie mówiąc. Jest to zupełnie inny świat, zupełnie inny obszar, gdzie jest o wiele więcej różnych wątków niż te, które znamy z naszej polskiej ulicy.
7: No bo powiedziałaś, że jest to miejsce trudne do odbioru, ale trudne dlaczego?
8: Nie mówię, że jest trudne do odbioru, tylko że musimy włożyć pewien wysiłek, żeby faktycznie Indie poznać, żeby się na nie otworzyć. Przede wszystkim dlatego, że tym głównym elementem indyjskiej rzeczywistości są ludzie, których jest dużo i którzy są wszędzie wokół nas. Niektórym to pasuje, niektórym nie. Ja to akurat bardzo lubię, dobrze się czuję w tym indyjskim tłumie. No i tak jak wiemy, każdy z nas ma jakiś, nie wiem, stereotyp w głowie odnośnie Indii. Jest to faktycznie miejsce, gdzie jest tłoczno, gdzie jest głośno, gdzie jest też gorąco, wilgotno. To są takie elementy, których nie doświadczamy na co dzień i trzeba się troszkę do nich przyzwyczaić. I to może nam przeszkadzać. Jest też trochę jakby inna estetyka tych miejsc, co mi się bardzo podoba i ja jestem na to bardzo otwarta, ale rozumiem, że nie każdy musi wychodzić od razu w pierwszym kontakcie z taką postawą. I przede wszystkim bardzo zachęcam wszystkich, którzy się wybierają do Indii, czy w ogóle gdziekolwiek, do jakiegokolwiek innego kraju, nawet nie poza Europą, w Europie również, żeby po prostu nie porównywać tego nieustannie z tym, co znamy z domu, tylko doświadczać tej przestrzeni w sposób szczery, otwarty, naturalny i podejść do wszystkiego, co inne, co nowe, z taką dużą ciekawością i czułością.
7: Powiedz trochę jeszcze o tym, jaka jest tradycyjna indyjska kuchnia, bo to też jest kuchnia no, zupełnie inna niż ta polska.
8: Tak, przy czym nie ma jednej indyjskiej tradycyjnej kuchni.
7: Jak włoska i rzymska, tak?
8: Indie są ogromne. Pod każdym względem jest to obszar bardzo zróżnicowany. Indie są wielkości kontynentu, mają w sobie wiele stanów, w każdym stanie jest inny język. Ludzie wyglądają troszkę inaczej, mają inny sposób w ogóle organizowania swojej codzienności. Tym samym kulinaria się bardzo od siebie różni.
7: Ale są pewnie jakieś takie tradycyjne dania gdzieś tam.
8: Oczywiście, jest ich cała masa, ale to są dania tradycyjne pod kątem, że są one specyficzne dla Rajasthanu, dla Maharasztry, dla Kerali, dla Tamil Nadu. Wszędzie jest inna kuchnia. I wszędzie jest ona pyszna i dosyć pikantna.
7: No to powiedz, jakie ty masz w takim razie swoje ulubione danie?
8: Uwielbiam dosę. Mam wymieniać nazwy, których...
7: No nie, raczej nie znam. Chociaż 2-3 słowa powiedzieć, co to jest.
8: Dosa to jest taki duży ala naleśnik, powiedzielibyśmy, z nadzieniem różnorakim. Jest ich cała masa, ale masala dosa jest taka najbardziej popularna. Jeżeli chodzi o dosę, to jest nawet rozdział na jej temat w mojej książce Bombay Mumbai Potrzeby Miasta, gdyż opisuje tam knajpkę, do której chadzał w powieści Shanta Ramlin, która nadal istnieje w mieście, w Mumbaju, i nadal serwuje przepyszną dosę.
7: No brzmi dobrze, brzmi dobrze. A jeżeli chodzi o jakieś desery? Jedzą desery? Tak jak my
8: jedzą,
7: lubimy?
8: Są one bardzo słodkie, a ja akurat nie jestem jakoś bardzo słodyczową osobą, więc to nie są jakby moje główne wybory, jeżeli chodzi o indyjskie słodycze. Są dla mnie za słodkie, szczerze powiem. Ale jest to na przykład gulab jamun, bardzo polecam.
7: Czyli?
8: Taka kulka z kaszy, która jest zatopiona w takim gęstym, bardzo słodkim syropie.
7: No wszystko brzmi zachęcająco, to powiedz teraz, jak do takiego pierwszego wyjazdu się przygotować, to gdzie takich noclegów szukać, co ze sobą zabrać, no, ile to kosztuje w ogóle wszystko? To pewnie jest tak samo, jak można znaleźć coś z początku tej stawki i z końca, może jakiś środek się uda.
8: Nie, to wszystko zależy, jak chcemy to zorganizować. Dawniej bardzo dużo ludzi jeździło do Indii po prostu tak backpackersko, z plecakiem, mając sporo czasu na to, żeby sobie wędrować po Indiach, właśnie przemieszczać się po nich transportem publicznym, i to jest dosyć tanie, tak? Nadal znacznie tańsze niż podróżowanie po Europie, czy po, nie wiem, Ameryce Południowej czy Północnej. Więc można to zorganizować bardzo tanio. Jedzenie jest bardzo tanie. Jeżeli chcemy spać w 4-5-gwiazdkowych hotelach, wręcz w jakichś resortach, ośrodkach na Goa czy w Kerali, korzystając ze wspaniałych masaży ajurwedyjskich, oczywiście są to już znacznie większe koszta. W każdym razie, no dosyć obecnie dużym wyzwaniem, szczególnie po pandemii, jest sama cena biletu lotniczego, czyli teraz, no niestety, one wszystkie są bardzo drogie i nie można dolecieć do Indii w zasadzie tak nie wyłapując jakiejś mega promocji, taniej niż za 3,5 tysiąca.
7: No tak, to już dosyć spory koszt, biorąc pod uwagę resztę jeszcze tego, co trzeba kupić i na miejscu się jakoś wyżywić.
8: Tak, no ale bilety lotnicze w każdą stronę, gdziekolwiek byśmy się nie chcieli udać, podrożały niestety bardzo dużo, więc również te do Indii.
7: A jacy są mieszkańcy? Tacy otwarci na turystów, czy raczej trudno gdzieś tam bliżej ich poznać?
8: Nie, myślę, że są bardzo otwarci na w ogóle przybyszy z daleka i bardzo ciekawi tego kontaktu. Jak się faktycznie podróżuje po Indiach, to widać duże zaciekawienie ze strony mężczyzn, kobiet i dzieci, i są bardzo tacy otwarci, chętni do spotkania, co jest bardzo miłe, zupełnie inne niż w Europie czy w Polsce stricte. Są bardzo pomocni, czasami aż przesadnie pomocni, bo starają się pomóc nawet w momencie, jak nie są w stanie pomóc, albo wskazać drogę w momencie, jak totalnie nie wiedzą, gdzie nas pokierować. No w każdym razie ja nigdy ze strony Indusów nie doświadczyłam jakby żadnej krzywdy i bardzo sobie cenię relacje z tymi ludźmi. Mam sporo przyjaciół w Indiach i uważam, że to są ludzie naprawdę bardzo godni zaufania.
7: No to muszę cię jeszcze dopytać o kolejny mit, czyli ile w prawdziwym życiu jest tego, co widzimy w filmach Bollywood. Jest coś? Jest ten przepych, kolory, świecidełka?
8: Muzyki jest bardzo dużo na ulicy, jest dużo świecidełek, jest dużo zwierząt wszędzie, nawet na zwykłej ulicy w wielkim mieście. No, jeżeli chodzi o Bollywood, to też w mojej książce jest cały rozdział na ten temat i to też jest twór, który się bardzo zmienia. A więc jeżeli ktoś bazuje na jakichś starych, sprzed 10 lat powiedzmy, filmach bollywoodzkich, no to faktycznie ma taką wizję, że jest to taka bardzo sztuczna, gra aktorska, bardzo same romantyczne takie opowieści, gdzie no, spotykają się, przypuśćmy, młodzi ludzie, którzy w ogóle nie powinni się spotkać i nie mają szansy jakby
9: być razem
8: i tworzyć rodziny i tak dalej, a więc no, ta tematyka też się zmienia, zmienia się sposób przedstawiania tych treści. Kino Bollywood obecnie jest coraz mniej takie taneczne i coraz mniej błyszczące, jest coraz bliżej zwykłego życia.
9: No dobrze, to na koniec powiedz, jakie są twoje ulubione miejsca w Indiach? Po tylu latach, po tylu już tam podróżach masz jakieś takie swoje perełki, do których chętnie zawsze wracasz?
8: Tak, oczywiście, że mam. Jest to miasto Mumbai, które naprawdę funkcjonuje bardzo specyficznie, nawet w porównaniu z innymi indyjskimi miastami. Jest to Kerala, czyli południowo-indyjski stan, gdzie faktycznie jest bardzo dużo zieleni, bardzo piękne plaże. Uwielbiam Tamil Nadu, a idąc jakby w drugą stronę, no to skrajna północ, w zasadzie północny zachód, czyli Ladakh, to jest z kolei himalajska kraina pełna tybetańskich, buddyjskich wątków.
9: No, brzmi wszystko bardzo egzotycznie i chyba wszyscy już czują się zachęceni, żeby wybrać się do Indii. A ty kiedy teraz? Po sezonie? W takim sezonie wyjazdowym właśnie indyjskim? Czy też się teraz wybierasz?
8: Nie, teraz już się nie wybieram, bo jestem zajęta innymi wątkami, a mianowicie promocją książki. I dużo się dzieje w tym temacie. Dopiero wróciłam tak de facto niedawno z Indii i będę jechała z powrotem jesienią.
9: Czyli jak ktoś by chciał się wybrać, to możecie szukać gdzieś na Instagramie, jak rozumiem?
8: Generalnie media społecznościowe, tak, jak najbardziej.
9: A sama książka, ile zajęło ci pisanie, zbieranie materiałów? Czy planowałaś to jakoś wcześniej, czy tak z potrzeby serca gdzieś to wyszło?
8: Z potrzeby serca również, ale oczywiście, żeby jakby tą potrzebę serca zrealizować, to trzeba to solidnie zaplanować i mieć czas i możliwość, żeby zasiąść do pisania, to jedno, a wcześniej jeszcze jest cały proces zbierania materiałów, więc no, są to lata pracy tak naprawdę, a jeżeli chodzi o powstawanie tej książki, to nie ukrywam, że fakt, że jestem związana z Indiami w zasadzie od początku studiów, a tak fizycznie, tak taki żywy kontakt z tym miejscem od 2003 roku, no to ułatwiło mi, czy umożliwiło mi jakby skomponować ją w takim kształcie, jakim ona trafia do czytelników. Czyli to nie tylko research, czy jakieś przemyślenia ostatnich miesięcy, ale po prostu już 20-letni kontakt z tym miejscem.
9: To muszę zadać jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Gdzie ty podróżujesz? Bo Indie, rozumiem, są już trochę twoim drugim domem. Co ciebie zachwyca jeszcze? Poza Indiami, Sopotem, Warszawą i Krakowem.
8: Wiele miejsc i tak naprawdę cały czas mam plany, żeby pojechać w miejsca, których nie znam jeszcze, a dużo podróżowałam po Turcji. Właśnie bardzo często jeżdżę do Nepalu i wracam tam zawsze chętnie i bardzo dużo. Indie, tak jak wspomniałam, są ogromne. Jeszcze naprawdę mam całą masę miejsc do odkrycia i tematów do poznania i będę to robić. Jeżeli chodzi o jakieś takie moje prywatne wyjazdy, to bardzo lubię jeździć na Bałkany i tak dalej, i tak dalej. Lubię też, mam taki charakter i taką jakąś tendencję w sobie, że lubię wracać w te same miejsca wielokrotnie.
9: No to w takim razie samych udanych powrotów ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.

0: SK2. Warszawa.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy będzie